0: Kaho, Kaho, mi ajoto nu jole.
1: Do jong tun kanwe, afoton kuno po, taunpi, atongoji.
2: 96.5 MHz.
1: Do kodonu wekete fraternite ton. Mina donk ba vi bombo miton le dakpa. Bo, nu amewe miton le, ajojaja miton le. Donu ese miton le. Nwe je do bene to mitome file e jodo mewi gbeji le.